Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dawno, dawno temu, za siedmioma górami i siedmioma lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
0: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w SC Rock.
1: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaro Sobierajewicz.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
1: Dwóch braci, jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką. Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
0: Reklama.

0: Metallica i The Unforgiven, Westerok. Metallica, proszę Państwa, która ostatnio zaskoczyła swoich fanów, bo na swoim X-ie udostępniła cover wielkiego przeboju Enter Sandman w wykonaniu japońskiej wokalistki pop Ado. W dodatku okrasiła ten występ takim oto tekstem. Obserwowanie, jak młodsze pokolenia odnajdują się w naszej muzyce, nigdy się nie nudzi. To jeden z najlepszych aspektów tego procesu, ale nigdy nie widzieliśmy czegoś takiego, jak zrobiła to Ado. Otwarcie i zamknięcie Summer Sonic utworem Enter Sandman. Jesteśmy pod wrażeniem. Dziękujemy. Ado oczywiście odpowiedziała, dziękując Metallice za dostrzeżenie jej i za to, że od lat może czerpać z ich muzyki. To tylko, proszę Państwa, udowadnia, że muzyka rockowa wcale nie jest taką hermetyczną muzyką, jak mogłoby się wydawać. Tym utworem witam dzisiaj się z Państwem na antenie Ski Rocku. Łukasz Szczeciłowski, dzień dobry. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Będziemy razem do 12. No to teraz Bear McCreary / Dave McKagan, Chad Smith i Brandon McCreary i numer Cool Kids.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: To amerykański zespół Orgy. Blue Monday, czyli wielki przebój grupy New Order z 1983 roku. Ta wersja pojawiła się w roku 98 na debiutanckiej płycie grupy Orgy zatytułowanej Can't Yes. A już za chwileczkę, proszę Państwa, zespół, którego wiele piosenek zna wielu. Ba! Jestem w stanie zaryzykować stwierdzenie, że chyba nie ma słuchacza Eski Rock, który by tego zespołu nie znał. Bo mówię tu o grupie Deep Purple, która już za momencik zagra dla nas w Esce Rock. Wybrałem dla Państwa numer Black Knight.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esce Rock.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting, uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
1: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Reklama.
6: I'm John.
7: I'm Sean.
8: And I'm Dale from the band Seether.
9: I'm Chris.
10: And I'm Johnny, and we're from Coldplay.
11: Dzień dobry, jestem Wojciechem Wagrowskim, słuchacie Eski Rock. Let go.

You Give Love a Bad Name to oczywiście Bon Jovi, Westerok, a teraz przed nami, proszę Państwa, piosenka, którą tak naprawdę Chris Cornell otworzył swoją karierę solową. Po tym, jak w 1997 roku rozpadł się Soundgarden, Chris Cornell potrzebował aż 2 lat, żeby wydać swój pierwszy solowy krążek zatytułowany Euphoria Morning. To był rok 1999. Ten krążek promował tylko jeden utwór jako oficjalny singiel. No i przy okazji był to pierwszy oficjalny singiel Chrisa Cornella w jego solowej karierze. Numer nosi tytuł Can't Change Me. Opowiada historię gościa, który poznał osobę, która ma supermoce, ale zdaje sobie sprawę z tego, że pomimo tego, że ta osoba, mając supermoce, może zmienić cały świat, jakoś na niego te supermoce nie działają. Chris Cornell, Westerok, Can't Change Me.

0: Ale w koło jest wesoło, to grupa Perfect. Na koniec pierwszej godziny naszego niedzielnego spotkania. Zbliża się dziesiąta. Po dziesiątej mam już dla Państwa przygotowany utwór grupy Maneskin I Wanna Be Your Slave i nie zawaham się go użyć. Proszę ze mną zostać.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

0: Nie wiem jak u Państwa, ale u mnie ten kawałek wiąże się tylko z jednym wspomnieniem, kiedy słyszę Eye of the Tiger i zamykam oczy. Widzę Rockiego Balboa, który wbiega po tej niezliczonej ilości schodów. Ależ to był film, ależ to jest numer. To Survivor, Westerrock na początek drugiej godziny naszego niedzielnego spotkania. Łukasz Szeciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam. Jest niedziela, 23 dzień sierpnia. Róża Apolinary, Jakub, Wiktor, Ireneusz, Maksym, Brygida, Klaudiusz, Feliksa, Walerian, Lubomira, Flawia, Sydonia, Zacheusz, Filipa, Żelisław, Flawian, Leoncja, Cyriak i Kalinik. Bardzo długa lista tych, którzy obchodzą dziś imieniny. Wszystkim oczywiście składamy najserdeczniejsze życzenia i tym, którzy obchodzą urodziny też. I tym, którzy jakiekolwiek inne święta świętują, również składam wszystkiego najlepszego. No i oczywiście, jak co niedziela, dołączam do tego muzyczny upominek. Tym razem jest to Katarzyna Nosowska i Sos Chaosu.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Ależ to były złote lata grunge'u. Jak słyszę ten kawałek, to mam ochotę założyć flanelową koszulę, rozpuścić włosy i po prostu iść na jakiś grunge'owy koncert. Alice in Chains i Wood za nami. A przed nami zupełnie inny muzyczny klimat, bo wybrałem dla Państwa piosenkę Depeche Mode It's No Good i już za momencik zagram ją dla Państwa Westrock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.
4: Hey, what's up? This is David Draymond from Disturbed.
5: This is Robert Trujillo from Metallica.
6: This is Bono here. Stay tuned.

Pretty Fly for a White Guy to grupa The Offspring w Estrock, a ja mam teraz dla Państwa piosenkę, która w 1999 roku zdobyła nagrodę Grammy za Best Rock Performance. Numer Pink z płyty Nine Lives grupy Aerosmith. Ta piosenka już za momencik zabrzmi, ale skoro już przy Pink jesteśmy, to nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale Steven Tyler pojawił się w jednej piosence gościnnie na albumie Misunderstood, takiej artystki, która nazywa się Pink. Ten numer to Misery, więc jeśli Państwo o tym jeszcze nie wiedzieli, a chcą Państwo sprawdzić, co tam Steven Tyler wyczyniał, to odsyłam do tego kawałka. Misery, artystka nazywa się Pink, czyli dokładnie tak samo jak tytuł

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: To Skank and Nancy i Hedonism w Esterok na koniec drugiej godziny naszego dzisiejszego niedzielnego spotkania. Zbliża się 11. Po 11 wracamy na nasze podwórko, bo będzie piosenka napisana do słów 17-wiecznego irlandzkiego poety, które to słowa na polski przetłumaczył Ernest Bryl na potrzeby zespołu 2 plus 1, a potem grupa Mysłowic postanowiła nagrać swoją wersję. Znaczy będzie Mysłowic i Peggy Brown. Już za momencik w Esterok.
2: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
3: Bardzo go kochamy i jak gdyby go nie było, trzeba byłoby go sobie wymyślić.
4: Papa Palant.
5: Ja mam taki króciuteńki wierszyk, nie ma lepszego od Poklękowskiego, prawda?
6: Na dzień dobry pojawiły się wątpliwości w sprawie Pumy, halo?
7: Co to jest pozycja na Pumę, bo nie znam?
5: Ja nie wiem, może z podniesionym ogonem.
6: Może kiedy masz luźną gumę?
2: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
8: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
2: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
8: Zapraszam, Michał Cieślik.
2: Reklama.

0: Lady Punk i Zamki na piasku Westerok na początek trzeciej godziny naszego dzisiejszego spotkania. Lady Punk, które było gwiazdą, jedną z gwiazd rokowizny w Poznaniu. Przypominam, jeszcze jedna rokowizna przed nami, ta już w najbliższy weekend w Krakowie. Łukasz Szaciłowski, kłaniam się nisko i zapraszam w niedzielę 23 sierpnia 2026 roku. Jesteśmy jeszcze do 12 wspólnie na antenie Eski Rock. Teraz propozycja od grupy The Rolling Stones z ich najnowszego krążka, ale numer w oryginale wykonywała Amy Winehouse. You know I'm no good.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Slash i Miles Kennedy i Anastasia w Asterok. Slash, którego imieniem ostatnio został nazwany nowo odkryty gatunek węża. No bo Slash generalnie od dzieciaka uwielbia gady, a w szczególności węże. Oprócz tego wspiera ogrody zoologiczne, muzea historii naturalnej, no i za to jego wsparcie i za tę jego miłość do węży naukowcy z Field Museum w Chicago postanowili nazwać jego imieniem nowy gatunek węża odkryty w Nowej Gwinei. Lilapsis slashi, czyli wąż ziemny slasha. Taką nazwę nosi ten nowy gatunek. Ma 70 cm, jest niejadowity i charakteryzuje się ciemnobrązowym ubarwieniem. No takiego węża to ja rozumiem, a nie tam węża w kieszeni. Manam i boskie buenos, to już za moment Westrock.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.
3: Dzień dobry, this is Ben from Billy Talent and you're listening to Esca Rock.
4: Yo, it's Villa Amiga from Bangkok, him and you're listening to Esca

Smooth Criminal. To Alien and Farm w S-Rock. A teraz przed nami zespół, proszę Państwa, który na pewno będzie pozytywnym zaskoczeniem dla wielu posiadaczy biletów na koncert grupy AC/DC 8 września w Stanach Zjednoczonych. No to może od początku. AC/DC jest w trasie Power Up Tour. Podczas tej trasy towarzyszy im zespół The Pretty Reckless jako tak zwany otwieracz, czy jako support. No ale 8 września The Pretty Reckless nie może się pojawić i zagrać swojego koncertu. W związku z tym panowie z AC/DC szybciutko znaleźli zastępstwo. No i teraz proszę sobie wyobrazić, mają państwo bilet i na tym bilecie jest napisane The Pretty Reckless i AC/DC. Zapłacili państwo za te dwa zespoły. No a nagle się okazuje, że zamiast The Pretty Reckless dostają państwo zestaw AC/DC i Foo Fighters. Coś pięknego. Tak można żyć. All My Life to Foo Fighters w Westerok.

0: Hey Joe, to Jimi Hendrix Westerok. Tym kawałkiem żegnam się dzisiaj z Państwem, dziękując za wspólnie spędzone niedzielne przedpołudnie. Już za momencik wybije 12, po 12 Westerok Melina, my natomiast słyszymy się o 12, ale jutro, czyli w poniedziałek. Za dziś wielkie dzięki, Łukasz Szaciłowski. Do usłyszenia. Pięknego niedzielnego popołudnia i wieczoru życzę.
1: Autopromocja. Melina Westerok.
2: Roman Kostelecki.
3: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przyszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak, no.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
4: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wrony. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania, 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00, tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Wina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Boże opowiadał, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, okay, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
1: A, okej. Okay.
2: Że on był główną inspiracją, nie mogę teraz się określić na pewno. Odpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram.
0: Melina w Esce Rock. Ten kawałek

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Kto wpada na pomysł, żebyś ty pojechał na studia do Polski?
2: No nikt mnie nie, kijami nie wypędzał z domu. Wydaje mi się, że to był mój pomysł. To był mój pomysł. Bardzo byłem zainspirowany opowieścią
1: kolegi Dimy.
2: Kolegi Dimy.
1: Właśnie się zastanawiałem, czy kolega, oglądałem oczywiście twój program, ale zastanawiałem się, czy kolega Dima jest kreacją na potrzeby stand-upu, czy istniał naprawdę?
2: Naprawdę. Nawet imię nie zmieniłem. Bardzo mnie jest głupio.
1: No dobra, to powiedz, wpływ Dimy na twoje życie.
2: Spotkaliśmy się, w sensie, bo to jest, tak jak opowiadałem chyba na żartach, że to jest syn mojego ojca chrzestnego i z tego, co się tu orientuję. I on wrócił właśnie z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. I Boże, opowiadaj, jak to tam jest super fajnie, jak w ogóle Polska najlepsza i w ogóle... I ja tak się nasłuchałem, mówię, aha, okej, to fajnie. Nie wiem, czy on był tak zwaną zapałką. Nie wydaje mi się.
1: Zapałką?
2: Wiecie, że pod pałką, że przez niego.
1: A, okej.
2: Okay. Że on był główną inspiracją, nie mogę teraz się określić na pewno. Na pewno bardzo mnie tam gdzieś tam to podpowiedział mi, że faktycznie tam jest fajnie. Poza tym miałem dziewczynę, która też wybierała się do Polski. I miałem tak, no dobra, to chyba ja też się wybieram. Mimo, że składałem papiery wszędzie. W Kijowie i też... I dostałem się też w Kijowie, ale ostatecznie stwierdziłem, nie, no... Katowice.
1: To był 98, to był 2015. Ale zaraz, to ty miałeś tylko 17 lat, jak składałeś nas... szedłeś wcześniej do szkoły, czy...
2: Nie, no jak miałem 6 lat.
1: Czyli na Ukrainie normalnie, tak?
2: O rok mniej jest szkoły.
1: Okej, ale że już, czyli 17 lat, jako 17-latek na studia?
2: Tak, to jest wspaniały wiek, żeby podejmować decyzje o przyszłości.
1: A ty, dobra, czyli mamy 15 rok, a pomysł z informatyką był czyj?
2: Trochę mój, trochę gdzieś tam z rodzicami rozmawiałem na ten temat, że potrzebny jest zawód, no bo to rodzice, wojskowy i nauczycielka. Potrzebny jest zawód. Zawód, który cię będzie karmił, który ci da bezpieczeństwo, przyszłość i gdzieś tam... Mimo, że z matematyką, to z fizyką nie miałem kłopotów większych, to stwierdziłem, że dobra, no to informatyka teraz też był, wtedy był taki boom na tą informatykę, że wszyscy, informatyka.
1: A polskiego jak się uczyłeś?
2: W sensie, jak miałem już 16, to poszedłem się uczyć.
1: Ale co to było? To było jakaś...
2: To było w polskim domu.
1: W polskim domu?
2: Tak.
1: A to gdzie? W Żytomierzu czy w Kijowie?
2: W Kijowie.
1: W Kijowie. I tam, czyli jadąc do Polski, jak mówiłeś po polsku?
2: Tak jak można się nauczyć, czyli dzień dobry.
1: A tak na informatykę widzenie. To tak trochę...
2: Trochę to było za mało. Bo ja tak jak chyba nawet jak oglądałeś, to mówiłem, że pamiętam swój pierwszy kolokwium i tak no naprawdę tłumaczyłem to zadanie bardzo długo.
0: Melina w SROK.

0: RMFS Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. A wtedy w tym 15, jak na Uniwersytet Śląski trafiłeś, to w internacie mieszkałeś, tak?
2: Na akademikach.
1: A jak to było zorganizowane, w sensie, czy ty, jak, mając kartę Polaka, to miałeś uniwersytet jakby tak jak Polacy, czyli za...
2: No właśnie, ja jeszcze nie miałem karty Polaka. Jak dostałem się na uniwersytet, bo miałem 17 lat.
1: Okej. Okay.
2: Więc ja dostałem się w ramach konkursu, bo Uniwersytet Śląski oferował miejsce dla obcokrajowców w ramach konkursu i tam się dostałem.
1: Mhm. I dopiero później...
2: I dopiero później zająłem się właśnie tym pytaniem. W sensie, no mama chciała, żebym zrobił to wcześniej, ona chciała zrobić to wcześniej, ale to zawsze było tak, dobra tam.
1: A jadąc do tej Polski wtedy, w tym 15 roku, to wtedy kim ty się właśnie czułeś?
2: Wtedy czułem się... W sensie, wiedziałem o swoim pochodzeniu. Wiedziałem, że mam pradziadka, wiedziałem, że mam po stronie mamy, po stronie taty. Czy ja czułem się takim Polakiem, bijąc rękę w sercu? No nie wiem, wydaje mi się, że nie za bardzo.
1: Który moment był taki graniczny, że zdecydowałeś, że zostajesz tutaj?
2: Myślę, że to nie było na wstrzyknięcia. Mhm. Wydaje mi się, że jak tu przyjechałem, nawet powiem szczerze, że po pierwszym roku ja już miałem takie pomysły, a może wrócę do mamy, jestem tutaj sam, nie chcę tutaj być sam, a może tam będzie lepiej mi w domu. I wróciłem na te studia. I jakoś tak poszedł drugi rok studiów. I jakoś tak już bardziej tutaj mi się podobało. I tak się jakoś wkręciłem. I tak, nie, że tutaj jest dużo lepiej, że podoba mi się język polski. Naprawdę zacząłem bardzo... Czym bardziej zacząłem się uczyć polskiego, czym bardziej zacząłem się rozumieć, to tym bardziej mi zaczął się podobać.
1: A stand-up kiedy się zaczął?
2: Końcówka 19, 20.
1: No, to 4 lata. A chodzi mi to, bo tam... Słuchałem, czytałem o tych twoich rozlicznych pracach, Krupier plus, głównie Krupier plus różne inne jakieś tam poboczne, to najdłużej pracowałeś jako Krupier, tak?
2: Tak, 4
1: najpierw
2: lata.
1: W Tychach?
2: Najpierw w Tychach rok, a potem w Warszawie 3 lata.
1: I to jeszcze było na końcówce bycia Krupierem, że zacząłeś te próby stand-upowe?
2: Tak.
1: I skąd w ogóle ten pomysł...
2: Przyszedłem na wydarzenie.
1: Jakie?
2: Open mic.
1: Polski czy...
2: Jeszcze wtedy chyba po rosyjsku nawet.
1: No właśnie słyszałem, ty zaczynałeś od...
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia i że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i że stwierdziłem, że będę robić tylko po polsku.
1: A powiedz mi, bo to... czym... różniły się te open mic'i rosyjskie od ukraińskich? I kto przychodził na rosyjskie? Czy na rosyjskie przychodzili, nie wiem, Białorusini i...
2: Wszyscy przychodzili na rosyjscy, wszyscy przychodzili na rosyjski, wszyscy przychodzili na ukraiński. Myślę, że do 22 ten podział nie był aż tak duży, mimo że jakby ta ofensywa, tam będzie ofensywa. Wszystko się po 14 zaczęło się dziać na Ukrainie, ale tak było takie, że to jeszcze nie wiadomo co, że to jest polityka i nie było takiego głębszego podziału, wydaje mi się, na tych wydarzeniach.
1: A to ile próbowałeś sił w tym rosyjskojęzycznym stand-upie?
2: Z rok. Nie wiem, czy próbowałem sił, to była zajawka chyba wtedy jeszcze. To było tak, że przyszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. No, spróbuję i spróbowałem i wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz.
1: A od czasu, jak zacząłeś próbować stand-upu po polsku, to robiłeś jeszcze równolegle po rosyjsku, czy już w ogóle odpuściłeś?
2: Coś tam próbowałem, jakieś tam parę wydarzeń, ale to nie było tak, że... To wszystko było jeszcze wtedy zajawką, wydaje mi się. To nie było tak, że ja stwierdziłem, że ja jestem komikiem teraz i to jest mój zawód. Mhm.
1: I... A dlaczego uważasz, że nie masz niczego do powiedzenia, że jesteś tu za długo? No właśnie, ciekawa perspektywa, wiesz. Jesteś z Ukrainy, żyjesz w Polsce, człowiek między światami.
2: Dlaczego uważałem, że nie mam nic do powiedzenia? Bo trochę byłem chyba już w innym polu informacyjnym. W sensie nie ciekawiło mnie co się dzieje, nie wiem, w kolejce w urzędzie, tylko żyłem tutaj i wiesz, oglądałem Wiadomości Polskie. Melina w

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Subiektywny dwugłos historyków, w którym rzetelna analiza powstańczego zrywu z 1944 roku zyskuje gawędziarski styl. Sławomir Koper i Tymoteusz Pawłowski odkrywają zaskakujące, a chwilami wręcz szokujące fakty sprzed ponad 80 lat. Powstanie warszawskie. Między faktami a legendą. Poznajmy niedomówienia, przemilczenia i zapomnianych bohaterów 63 dni walczącej stolicy.
0: Reklama.
2: To jest

0: Słuchacie Meliny w SROK.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. A powiedz mi, bo słuchałem rozmowy z tobą, że i mówiłeś, że w którymś momencie, że sam tak zrozumiałem, że się czułeś zażenowany robieniem dowcipów o Biedronce, Żabce i Uberze. Wytłumacz mi, o co chodzi dokładnie? Czy to jest jakaś faza, przez którą się przechodzi? Czy...
2: Wydaje mi się, że to była jakaś taka faza. No bo to było łatwe. W sensie tak mi się wydaje teraz z perspektywy nawet. Bo to była świadoma decyzja, żeby od tego odejść.
1: Ale właśnie, co jest, jaki rodzaj łatwych dowcipów jest związany? No wiem, że słyszałem tam jeden, że się mówi, że ktoś przychodzi na stand-up, przyjechałem Uberem jako kierowca.
2: Dokładnie to, że kierowca, Biedronka, to wszystko jechanie na stereotypach, co na początku mi wydawało się, że dobra, odkryłem, rozwiązałem stand-up. W sensie ja już wiem, jak robić stand-up do końca życia i przez pierwszy rok mówię, dobra, to przecież można napisać taki żart, one są śmieszne, ludzie się z tego bawią, a potem jak sobie trochę z dystansu no to patrzysz, no to nie jest komedia. To jest nazywanie stereotypów. Jeżeli masz kąt ironiczny, to super, ale widownia już tego kątu ironicznego może nie mieć. To wtedy trochę robi się takie wyśmiewania nawet tych podstawowych zawodów, co zwykle wykonują Ukraińcy w Polsce. Mhm. Więc stwierdziłem, że to jest zbyt łatwe, nieciekawe i odszedłem od tego.
1: To czego szukałeś?
2: Siebie. Całe życie chyba.
1: I co co znalazłeś?
2: Co znalazłem? No na pewno znalazłem, że mam dużo więcej do opowiedzenia niż żarty o Biedronce. No, wydaje mi się, że wtedy gdzieś tam około 21 roku zacząłem w ogóle się zastanawiać, po co ja tu jestem w ogóle jako człowiek, jakie ja mam potrzeby. Miałem jakieś takie dłuższe relacje, z których wyszedłem i pod koniec relacji się po prostu już łapałem się na myśli, ja nie wiem, co ja tu robię. W sensie w tej relacji. Ja nie wiem, dlaczego ja byłem z tą kobietą i czego ja w ogóle chcę w życiu. I wydaje mi się, że to był jakiś punkt przełomowy w ogóle kierunku dalszego mojego życia.
1: A jaką cezurą dla ciebie był, jak to się mówi, pełnoskalowy atak Rosji na Ukrainę w lutym 22?
2: Cenzurą?
1: Cezurą, granicą.
2: Jaką granicą?
1: A bo na przykład z tego, co wiem, to twoi rodzice i twoja siostra po 24 lutego 22 przyjechali do Polski, tak?
2: Tak, tak. Jak wybuchła wojna, stwierdzili, że się przyniosą. W tym samym dniu, no bo to nie jest tak, że spadają rakiety tylko i tam się zastanawiasz, patrząc w okno. To, czy to już, czy to jeszcze za chwilkę?
1: A oni, rodzice kiedy przyjechali?
2: To jest bardzo śmieszna historia.
1: Dawaj.
2: No bo tata ma 16 lutego urodziny.
1: 16?
2: 16.
1: 8 dni przed atakiem.
2: 8 dni, ale jakoś parę dni po stwierdził, że pojedzie z ziomkiem do Egiptu na wypoczynek, na wakacje. Mhm. No i to go spotkało tam, więc on...
1: Czyli byli na wakacjach w Egipcie, kiedy nastąpił atak?
2: Tata. Tak, więc on to wszystkie siły włosy miał. No bo to nie jest tak, że jak wybuchła wojna, zablokowali przecież całe niebo i nie dało się wrócić samolotem. I oni siedzieli tam przez chwilę, potem jakoś przez Słowację, przez Bratysławę jakoś tam wracali. Nie cała rodzina, bo mama przeniosła się do mnie, nie wiem, jakoś parę dni po. Pierwsza wyjechała siostra z dziećmi, była w ciąży, z dwójką no, dzieci.
1: Trójkę ma twoja siostra?
2: Tak.
1: Ale wtedy była w trzeciej ciąży?
2: Tak, na końcówce jeszcze.
1: I ona, gdzie ona, ty z Kijowa jechała?
2: Tak.
1: Pociągiem czy samochodem?
2: Samochodem.
1: Samochodem. Ty ją odbierałeś z granicy, czy jak?
2: Nie, oni pojechali przez granicę, oni przenocowali u rodziców mojej dziewczyny. Z którym wtedy byłem i pojechali do Pragi, bo tam mieli znajomych, którzy mogli ich tam przyjąć.
1: Do Pragi czeskiej, tak?
2: Czeskiej.
1: Ale potem przyjechali do Warszawy.
2: Potem przyjechali do Warszawy.
1: No wiesz, śledzenie to jest...
2: Straszne. Wszędzie, wszyscy byli wszędzie i wszyscy...
1: Czyli poczekaj, czyli siostra z dziećmi przez... czyli Polska, Praga,
2: I potem wyruszyli do Warszawy.
1: Warszawy. Tak. I mieszkają w Warszawie.
2: Tak. Melina w Esce Rock.

0: Melina w S-Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Mama przyjechała zaraz po...
3: Przyjechała do Warszawy. I potem pojechała, wiadomo, tam na chwilę do siostry, żeby się oklimatyzować, ale potem wróciła też do Warszawy. Przyjechała do mnie i spała u mnie.
2: I tata też.
3: I tata przyjechał chwilę później, on pojechał przez Pragę, żeby właśnie zobaczyć jeszcze siostrę. Przyjechał do Warszawy, pobył z nami parę dni i pojechał do Kijowa.
2: Jak oni się odnaleźli w Polsce?
3: Tak po czasie mówiąc, to chyba dużo w sensie odnaleźli się, tak mi się wydaje, bo na początku to było niespodziewane. W sensie oni znali trochę Polski, oni też mieli te karty Polaka, oni jakoś tam mogli się dogadać w sklepie, ale w wieku 60 lat przenieść się do innego kraju.
2: Jeszcze podjęli tu pracę, czy już?
3: Podjęli, tak. Mama teraz pracuje w żłobku i z tego, co tak patrzę z boku, no to świetnie się bawi.
2: Ona jako nauczycielka muzyki, czy
3: nie, ona,
2: czy wszystko robi?
3: Ona jest asystentką chyba nauczycielki.
2: Okej.
3: I jest, ojejku, ona się super odnalazła, tak mi się wydaje, bo właśnie przez to, że jest nauczycielką muzyki, to oni tam jakieś piosenki tworzą, tak, śpiewają. I tak jak patrzę, no to jest bardzo zaangażowana i się przychodzi, wiadomo, że przychodzi zmęczona, ale jak opowiada, jak tam z dziećmi cały dzień była, no to dużo, dużo więcej siły i to daje. Tata wydaje mi się, że gorzej się odnalazł, bo teraz musiał zakończyć pracę tam w Kijowie, przyjechał tutaj i no, chłop w wieku 60 parę lat.
2: Nie.
3: Muszę znaleźć pracę, no to jest praca ochroniarza i to jest pewnie jest dla niego to trudne, że z jakiegoś dobrego stanowiska musiał wrócić jakby do pracy takiej bardziej podstawowej.
2: A siostra?
3: Siostra, jeżeli dobrze kojarzę, teraz chce zatrudnić się, próbuje się zatrudnić jako nauczycielka języka, tylko nie wiem którego, bo ona skończyła angielski na studiach i całe życie było nauczycielką angielskiego.
2: Okej. A powiedz, a jak twoi rodzice, którzy życzyli ci tak dobrze, żebyś miał porządną pracę, informatyk, byś dał sobie radę i w Nowej Zelandii, i w Polsce, a ty, zamiast być poważnym człowiekiem, wybrałeś ścieżkę stand-upu w Polsce?
3: No ja próbowałem.
2: Próbowałeś być poważnym człowiekiem.
3: Ja naprawdę próbowałem być poważnym człowiekiem. Ja naprawdę się starałem w tych studiach informatycznych, ale ja czułem, że jeżeli teraz tu zostanę, to ja sobie tego nie wybaczę. Że siedzenie przy kompie, przed ekranem codziennie multum godzin, bo tak to mi szło, że ja musiałem siedzieć po... Pamiętam, że był... Nie wiem, 5 dni byłem w szkole, potem wracałem na weekend, 2 dni siedziałem przed kompem, minął weekend i ja znów wracałem do szkoły, żeby tam ogarnąć ciut bardziej, jak działa Python. I to mnie po prostu... W sensie ja dałem radę z tam i pierwszy semestr, i drugi, ale no czułem, że to nie jest absolutnie to, co ja chcę robić w życiu. Więc oni chyba podeszli z takiego... Spoko, no to coś innego. I ja po 3 latach informatyki stwierdziłem, dobra, no to zarządzanie. I poszedłem na zarządzanie i oni...
2: Na zarządzanie się przeniosłeś
3: już
2: do Warszawy.
3: Tak, już w Warszawie.
2: Na Koźmińskim czy gdzie?
3: Nie, kolegium
2: Civitas. Civitas, okej. Okay. Tak.
3: W kolegium Civitas próbowałem też i oni to też doceniali i ja też poczułem... I już mniej więcej w tych latach...

0: Drogowskazy w Esce Rock.
1: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw sharentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
2: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszenia praw tych dzieci nie powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
1: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
0: Drogowskazy w Esce Rock. Już dziś po 18:00, a już teraz w aplikacji Esca Rock i na eskarock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
3: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w Esce Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
4: Dawno, dawno temu, za 7 górami i 7 lasami, mieszkała piękna, bogata królewna, która marzyła o wspaniałym, dzielnym księciu oraz o bursztynowych koralach. Kiedy dorosła, na placu zamkowym pojawiła się wróżka. Nie, no dajcie spokój, ja nie o tym.
3: To był dobry rok. Już we wtorek po 21:00 w Esce Rock.
4: Wrócimy do czasów, gdy żyli najwięksi, gdy powstawały najwspanialsze płyty, gdy rok pisał najlepsze rozdziały swoich historii. Zapraszam, Jaros Obierajewicz.
3: Reklama.
0: To jest Esca Rock.

0: Kina w SC Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku i to było tak, że przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących, pomyślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Wiedziałem, no spróbuję i spróbowałem i wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak, no.
0: Melina w SC Rock. Ten kawałek dobrze rokuje.

0: Kalina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Ja już pracowałem jako dziennikarz ładnych parę lat, a miałem nieskończone studia, historię. I zawsze jak przychodziłem na obiad do rodziców, w niedzielę czy w sobotę, to zawsze przy deserze było. No a może byś jednak tą magisterkę zrobił i to. I zrobiłem w końcu, wiesz. Już tak nie mogłem wytrzymać tych rozmów w niedzielę, że zrobiłem. Mam papier, jestem magistrem, wiesz. Powiedz, a kto... A byli na twoim występie?
2: Byli. Byli i to w takim bardzo udanym. Bardzo się cieszę, że byli. To był w Odpłocku Teatr Jaracza. I świetnie mi poszło i czułem, że świetnie mi idzie. Jeszcze wspomniałem, że są. Aha. Jakieś brawka dla nich były. I ja mówię, ojejku, no to już więcej nie przychodźcie. nic lepszego już tutaj się nie wydarzy.
1: A nie było, wiesz, jak to czasem rodzice, że tam brzydkie słowa i tak dalej?
2: Nie, był jakiś żarcik o tym, że tata jako wojskowy, no to tam gdzieś alkohol się przywijał i miałem o ten żarcik i tata i mama i właśnie tam moja była dziewczyna siedziała obok i mówi, że tata super, w sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak no i to
1: A powiedz mi, a pamiętasz pierwszy impuls do zainteresowania się stand-upem? Czy to był impuls ukraiński czy polski? Czy amerykański?
2: Internetowy. Wydaje mi się, że oglądanie.
1: Ale właśnie oglądanie czego?
2: Jakiego stand-upu ukraińskiego chyba jeszcze wtedy nie było za bardzo. Mhm. Właśnie trochę na akademikach, jak przyjechałem na Uniwersytet Śląski, to żeby się potem jakoś... Oczywiście odpocząć od ekranu, no to stwierdziłem, że dobra, to sobie będę włączał ekran na sen. I gdzieś tam stand-up po raz pierwszy zobaczyłem. I to był stand-up, jeżeli dobrze pamiętam, jeszcze rosyjski nawet.
1: Rosyjski?
2: Tak. Który też miał wtedy chyba jakiś taki swój boom. I dopiero tam usłyszałem, że w ogóle coś takiego jest. Potem dopiero odkryłem amerykański i zobaczyłem Jima Jefferisa. Ojejku. Ojejku, jeszcze był ostatnio w Warszawie i to było takie, ojejku. Nigdy nie myślałem, że zobaczę go na żywo. Więc to był taki pierwszy komik amerykański.
1: A skąd czerpałeś przekonanie, że jesteś zabawny?
2: Nie wiem, czy ja mam takie przekonanie.
1: No ale wiesz, raczej stand-up służy temu, żeby bawić ludzi, nawet jeśli poważnymi rzeczami, czy... No więc... Wiesz, Rafał Sumowski, z którym się spotkałeś tu przed chwilą, który tutaj był, to z kolei powiedział, że jego żona mu powie, wiesz. Znaczy, że był śmieszkiem w szkole, ale że wiesz, że...
2: Ja chyba nie byłem śmieszkiem, ale zawsze siedziałem obok śmieszka.
1: Obok śmieszków, tak?
2: Obok śmieszków, gdzie mój współlokator, osoba, z którą się na załapką, no to był bardzo dużym śmieszkiem. I chyba ja byłem takim skrzydłowym śmieszkiem, no bo dopowiadałem te żarty i tak patrzyłem, no ciekawe w ogóle, na dużą refleksję mnie tutaj nasunąłeś, że te jego żarty były szybkie, od razu i nie wszystkim mnie bawiły. I ja byłem takim, no dobra, no to jeszcze z tego kierunku możemy dopisać żarty i z tego dopisać, no to tak nie myślałem oczywiście, ale dopowiadałem jakieś inne kierunki. I czy wtedy się poczułem, że byłem śmieszny? Nie, mi się wydaje, że jestem bardzo nieśmieszny.
1: Nie, no właśnie, nie reklamuj tak, wiesz, bo ktoś się pierwszy
2: jestem
1: raz...
2: bardzo śmieszny, zapraszam. No, ognisko, program. Melina w Esce Rock.

0: Słuchacie Meliny w S Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Jaka była droga potem już przez te polskie open mic'i?
2: Długa chyba nawet całkiem. Na początku były to jakieś takie sporadyczne wydarzenia, gdzie udało się zapisać, a potem dość szybko zaprosił mnie tam taki lokalny występujący Kamil, zaprosił mnie do pomóc mu prowadzić scenę w Świetlicy Wolności przy Palmie w Warszawie i tam spędziłem dobre 3 lata, wydaje mi się, prowadząc scenę, czyli ogarniając sprawdzanie biletów, stawianie wydarzenia, robienia plakatów, zaproszenia komików, robienia zapisów i taka zabawa. No to tam chyba się nabrałem czegokolwiek, co można nazwać jakimś tam skillem.
1: I na scenę na ile wychodziłeś na początku?
2: 5-8 minut.
1: A to było właśnie na takich zbiorówkach, czy jako przed kimś?
2: Takie testowe zbiorówki, czyli jest wieczór, testy, open mic to się nazywa, 8 występujących po 8 minut i tam co możemy, pokażemy.
1: A teraz chciałem te na poważnie, bo tak, rozmawiamy w czasie, kiedy chyba najgorszym czasie, jeśli chodzi o relacje polsko-ukraińskie i w sensie międzynarodowym i po prostu co się dzieje w Polsce. Chciałem się spytać z twojej perspektywy. Człowieka z dwóch światów, który żyje ze śmiechu, a czasami nie jest do śmiechu. Więc jak to?
2: Mam wrażenie, że ta cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. No bo to, że doświadczamy sobie na co dzień jakichś ludzi, nie wiem, z Ukrainy, którzy tam jeżdżą dobrym samochodem, ale zrobią to w zły sposób, co oczywiście denerwuje wszystkich, bo to jest normalne, albo jakoś się głośno zachowują na ulicach, w parku rozpijają alkohol, to da się spotkać taką osobę i powiemy, no to jest, nie wiem, jak z przekleństwami tutaj można, czy nie?
1: Można.
2: No jest pierdolnięty, ale to pierdolnięty człowiek może znaleźć po każdej stronie. I się zdarzają i Polacy, co robią podobne rzeczy, Ukraińcy, więc to na pewno jest jakąś kodową konfliktu. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Nie wiem, mam takie wrażenie.
1: Ale jak to wygląda z twojej perspektywy? To znaczy, jesteś tutaj 11 lat. W perspektywie człowieka, który się nie interesował polityką, był młodziutki i tak dalej. Po przyjeździe jak było?
2: Bardzo fajnie. Wszyscy się, jak opowiadałem, że tam swoją historię, że z Żytomierza, i tam, że mam pochodzenia i to wszyscy byli, ale super, ale cieszymy się, ale nie wiem, to przekochani wszyscy byli. Teraz wydaje mi się, że tego już nie mam. nie wiem. Wydaje mi się, że wtedy też nie było aż tyle tych osób przyjeżdżających. Kiedy to się zaczęło zmieniać? Na pewno to coraz przez liczbę osób, co przyjechali, i to się zmieniało, ale nie tak drastycznie. No bo wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko, normalnie uciekali, wsiadali właśnie do samochodu, brali paszporty i jechali, tak jak właśnie, nie wiem, moje siostra, a ktoś był jeszcze, wydaje mi się, że w gorszych, nie wiem, z gorszymi zasobami. No i to było przecież piękne. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego. Bo też mało lat żyję, ale to pewnie dlatego. Melina.

0: Autopromocja. Poranne 6 na 9, czyli Ziętarska, Olszewski, Góralski.
1: W lewym narożniku Joanna Ziętarska, w prawym narożniku Konrad Olszewski. W czym kobiety są lepsze od mężczyzn?
2: No, będziecie mieli naprawdę dzisiaj bardzo ładne zwarcie w ringu.
3: Wydawali orgazmów.
2: Jesteście naprawdę słabi w tej kwestii.
4: Mów za siebie.
2: Przez ostatnich kilka lat ja jeździłam samochodem mojego taty, a tata jeździł moim samochodem. Zakończyło się tym, że jak on na przykład przekroczył prędkość, to ja dostałam mandat i musiałam denuncjować swojego ojca. I co? I udało nam się wreszcie zamienić na samochody.
4: No ale co w rodzinie, to nie zginie. Ja na przykład kiedyś miałem współwłasność z bankiem i oni zawsze mnie wystawiali. Nic nie ma na siebie.
0: 6 na 9. Już od poniedziałku po 6. Obowiązkowa pozycja radiowa. Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21.
5: Dwóch braci. Jedno serce i wybór, którego nie da się cofnąć. Kiedy namiętność ściera się z lojalnością, jedna decyzja może zmienić wszystko. Komu zaufać, gdy obaj znaczą zbyt wiele? Tell Me With Kisses, Mercedes Ron. Finał serii, która skradła serca czytelniczek. Daj się porwać i wybierz stronę miłości. Już w księgarniach.
0: Reklama. Słuchacie Eski Rock.

0: Felina w Esce Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki.
2: A dzisiaj, 4 lata później.
1: Wiesz to, bo chodzi mi o to, że sam się śmiejesz w programie. Nie wiem, czy prawdziwa historia, czy nie. Nawet jak nieprawdziwa, to fajnie zmyślona. Czyli kupowanie samochodu. Że wiesz, a propos, jak mówiłeś o swoim... Pytając się publicznie, czy mam jeszcze akcent, czy nie mam akcentu. I że pytasz się przez telefon o samochód, a facet mi ruski mnie sprzedaje. W czym wysyłasz mu zdjęcie dowodu osobistego, że obywatel Polski. Ale chodzi mi o to, bo tak rozumiem, że jest jakiś taki rodzaj nadal u ciebie zawieszki, że dla części Polaków i tak będziesz Ukraińcem, dla części Ukraińców będziesz Polakiem, a dla innych będziesz Ukraińcem. Właśnie...
3: I tak, ale nie wiem, czy da się to zmienić. Myślisz, że da się to zmienić?
1: Być może nie.
3: No, ale nawet nie wiem, po co musiałbym komuś, wiesz, udowadniać cokolwiek.
1: Nie chodzi mi o udowadnianie, tylko że chodzi mi o to, że masz w pewnym sensie w sobie kilka perspektyw i takim jesteś... Przepraszam, dziwnie to może zrobić, ale u mnie to jest komplement, że jesteś w pewnym sensie kundlem, mieszańcem, trochę z tego, w związku z czym, wiesz, rzeczywistość... ja sam jestem kundlem, więc wiesz, inna mieszanka, ale też mocna, wschodnioeuropejska. Więc wiesz, ogląd z różnych stron, więc chciałem się spytać, wiesz, jak to jest o twoje, nie wiem, rozmowy, czy z Polakami, czy z Ukraińcami, wiesz, o tym, co się dzieje ostatnio, jak to wygląda. Podchodzą pewnie do ciebie ludzie po programach. Zaczepiają tu, zaczepiają tam. O, śmiej się, dawaj.
3: To była taka jedna historia, w której opowiadałem, to chyba było jak grałem jeszcze kasyno, w którym już tam opowiadam, że dostałem polskie obywatelstwo i się bardzo się cieszę, że tam odzyskałem, nawet można powiedzieć, dzięki dziadkowi. To było w Krakowie, było takich trójka łysych chłopów w pierwszym rzędzie, którzy byli mało zainteresowani stand-upem i czułem, że oni szukają po prostu za co się zaczepić i jakoś tam udało się z tego wybrnąć, odbić tej chęci interakcji i pójść w program i powiedzieć, i podszedł z nich taki łysy i największy i powiedział: nienawidzę Ukraińców. Ale ty jesteś w porządku.
1: Ja mówię, klasyka.
3: No dobra, ty chyba programu nie słuchałeś, w sensie, no i tak to będzie. Ktoś będzie mnie uważał za Polaka, ktoś będzie mnie za Ukraińca, ktoś za kundla i tak chyba to ma wyglądać.
1: To wracając trochę do początku rozmowy. To jakbyś miał siebie... Właśnie, bo zadałem sobie na początku pytanie, gdzieśmy popłynęli, no więc teraz jeszcze raz. Jakbyś miał siebie zdefiniować?
3: Mieszkam tutaj. Kocham ten kraj. Kocham ten język. Odprowadzam tutaj podatki. Kocham kobietę, która mówi w tym języku. No, nie widzę innej definicji niż Polak. Chodzę tutaj na wybory w Ukrainie. Byłem już 0 razy na wyborach, no też byłem dzieckiem. Czuję się Polakiem.
1: A na Ukrainę jeździsz jeszcze?
3: Nie, ostatnio raz byłem w 21. Jakoś już...
1: Jeszcze przed wojną?
3: Jeszcze przed wojną, a tak przed tym to też nie jeździłem za często. Nie czułem, że tam coś, oprócz rodziców i bliskich jakichś tam osób, mnie tam czeka, ciągnie tam.
1: A kto ci jeszcze tam został?
3: Wujek.
1: Brat mamy?
3: Brat mamy. Mhm. Dwóch przyjaciół i matka chrzestna i tyle.
1: A teraz nagle spojrzałem do notatek, mi się przypomniało, że wzruszyło mnie, jak używasz w swoich występach określenia pójść na balety, bo, śpiewam, dlaczego mnie wzruszyło? Dlatego, że wydawało mi się, że jak ja byłem dzieciakiem, licealistą, to wtedy było określenie, że właśnie balety, i to wtedy było oldschoolowe trochę. Ja nie wiem, czy to historia zatoczyła jakąś pętlę, że to znowu się słowo pojawiło. Skąd ty te balety wziąłeś?
3: A nie mam pojęcia. Myślę, że to jest definicja, która mi po prostu się upodobała. No jak tworząc ten materiał, no to szukam takich słów, które najbardziej będą opisywać to, co się działo, i akurat pewnie w tym żarcie to tak.
1: No bo to mówicie, że ja pamiętam, że w latach 80. balety to było takie, wiesz, a to tacy starsi ludzie mówią balety i tak. Może ty jesteś po prostu taki stary w duszy swojej, wiesz.
3: Najprawdopodobniej tak jest.
1: A powiedz,
3: bardzo skromnie powiem sobie. Tak chyba było.
1: Bo tak, bo ty w liceum chodziłeś do Kijowa.
3: W Kijowie.
1: W Kijowie chodziłeś do liceum?
3: Tak.
1: A masz kontakt w ogóle z ludźmi z liceum? Znaczy inaczej, masz wiedzę o tym, co u nich słychać?
3: No mam takiego bliskiego ziomka, z którym jestem na łączu.
1: Gdzie jest?
3: Się dzwoniamy.
1: Czy w Ukrainie, czy w Polsce?
3: Jest w Ukrainie.
1: W Ukrainie?
3: Jest w Ukrainie i właśnie ostatnio się dowiedziałem, że poszedł do wojska. I bardzo tak... No przeżywałem to. Będzie przeżywałem, bo wiadomo, to jest jego decyzja.
1: Wzięli go czy na ochotnika?
3: Sam poszedł. Więc bardzo to trochę przeżywałem, bo... No trochę się bałem, że coś mu się może stać. To oczywiście jak się zwaniałyśmy, no to mnie uspokoił, ale jestem coś oczywiście.
1: Z klasy, reszta ludzi, co robi?
3: Nie mam za bardzo kontaktu. Tak w sensie, no to był właśnie ten kolega z ławki, z którym zawsze byłem blisko i gdzieś tam...
1: Poczekaj, czy kolega z ławki to jest Dima, czy Dima to jest...
3: Nie, Dima...
1: Kolega z ławki to jest Śmieszek.
3: To jest Śmieszek.
1: Dima to jest syn Chrzestnego, tak?
3: Tak, to jest syn Chrzestnego.
1: Okej, dobra. Melina w S-Rock.

0: Słuchacie Meliny w S Rock.
1: Ze mną, z wami stand-uper, komik Roman Kostelecki. Zaciekawiła mnie twoja logopedka, którą wspominałeś, że ci bardzo pomogła, taki w szerszym rozumieniu, nawet nie czysto techniczno-logopedycznym. Znaczy, co zawdzięczasz tej kobiecie?
2: No to jest multum pracy, który wykonaliśmy razem, bo tak spytałeś, co zawdzięczasz. No bo od razu w mojej głowie, nie no, ewidentnie źle mówisz po polsku, w sensie czemu, to za co ty zapłaciłeś? To jest oczywiście moja głowa.
1: Nie, wiesz, mnie zaciekawił zupełnie inny aspekt tego, to znaczy na przykład zgrzytanie zębami, stres, to o czym mówiłeś, nie krytykuję twojej polszczyzny, a jednak tam siedzi w tobie, wiesz, kontrola. Nie, zupełnie nie o to mi chodziło. Chodziło mi właśnie o bardziej aspekt psychologiczny tego, w czym ci ta kobieta pomogła.
2: Psychologiczny nie bardzo, bo ona była tylko i wyłącznie od ćwiczeń, czyli ona mi dawała ćwiczenia.
1: No tak, ale mówiłeś gdzieś, że właśnie...
2: To była osobna kobieta. To nie było, że logopedka...
1: A, czy ja skleiłem dwie kobiety w jedną?
2: Nie wiem, bo chodziłem i do logopedki i jednocześnie zapisałem się też na terapię.
1: Znaczy, dobra, to zacznijmy od logopedki i przejdziemy do terapii, no. Pomogła ci logopedka?
2: Logopedka mi pomogła w tym, że przyjeżdżałem do niej tam raz na jakiś czas, ona mi dawała ćwiczenie, ja to ćwiczenie grzecznie codziennie robiłem po parę razy i ustawialiśmy dobrze wymowę, język i te rzeczy.
1: Czyli technika, dobrze. A dlaczego poszedłeś na terapię?
2: Na terapię poszedłem z tego samego powodu. Przez ucisk w szczęce i zgrzytania zębami w nocy. No bo ja mam takie, nie wiem, czy to jest prawdziwe, ja nie jestem lekarzem, ale że wszystko się bierze, większość rzeczy się bierze też z głowy. Także jeżeli nad objawami sobie podziałam, ale nie podziałam sobie nad głową, no to raczej się też za dużo nie zmieni.
1: I co? Co ci powiedziała terapeutka?
2: No, że nie wyrażam złości najprawdopodobniej i nie mówię, jak coś mi się nie podoba, tylko trzymam w sobie i dużo rzeczy po prostu nie mówię.
1: A dużo jest, przepraszam, dużo jest złości w tobie, czy było?
2: No, na pewno już mniej. Na pewno ta terapia pomogła gdzieś tam.
1: A z czego była ta złość?
2: Każda złość, tylko zamiast tego, żeby, nie wiem, pójść na konflikt, to ja starałem się go uniknąć, jakoś nie, wszystko dobre, wszystko super, dogadajmy się, będzie miło, ale nie przeżywałem, nie dawałem sobie pozwolenia na przeżycie tej złości.
1: I zawsze uśmiechnięty, tak?
2: Zawsze uśmiechnięty, co nadal mam, no bo to zostaje raczej, ale no to tak, no o to chodziło, żeby przerobić tą złość i...
1: A ten greps ze stand-upu, że pracy nie dostawałeś, bo za bardzo uśmiechnięty, to coś tam się opiera na rzeczywistości, czy tak sobie wymyśliłeś?
2: Nie. Wątpię, w sensie... Coś na pewno tam było, jakieś ziarenko, bo nie wymyśliłem tego żartu tak po prostu, ale chyba nie, teraz nie zidentyfikuję skąd. Mhm. Ziarenko, coś tam było ziarenko. Gdzieś mi odmówili, że się uśmiechałem.
1: Czyli była ukryta złość i czy terapeutka pomogła ci z wyluzowaniem?
2: Na pewno terapia. A byłeś na terapii?
1: Nie.
2: Nigdy?
1: No nie, no trochę próbowałem
2: i nie.
1: Chyba nastąpiło rozminięcie się.
2: No, wydaje mi się, że to tutaj dużo bardzo zależy od, na kogo trafisz, na po drugiej osobie. Jeżeli przychodzisz do niej, mówisz, jaki masz problem, ja powiedziałem, jaki problem, ona mówi, spoko, zapraszam, no i byliśmy ze sobą rok, no to na pewno jakoś tam czułem, że mi to pomaga. Dużo rzeczy nazywałem, dużo wyrażałem, nauczyłem się wyrażać, gdzieś stawiać granice,

0: dbać o swoje i za to jestem jej bardzo wdzięczny.
1: Czy jeszcze masz kontakt w Warszawie ze światem ukraińskim? W sensie, nie wiem, z scenami klubowymi, muzycznymi, krótko mówiąc, ze światem ukraińskim.
2: Mam przyjaciela z czasów akademików, którym się widzimy. Chociaż z nim też się... Nie wiem, czy większość czasu nawet po polsku nie rozmawiamy. Ale on też ma podobną historię, bo on pochodzi z Bertyczowa, której też, nie wiem, jak tam w obwodzie żytomierskim, to też jest tam bardzo taki obszar, takie miasto, gdzie polskość jest chyba nawet bardziej niż Żytomierzu rozwinięta. I z nim się widzimy i wydaje mi się, że bo on jakoś tam w tej kulturze ukraińskiej coś tam jeszcze odnajduje dla siebie i jest moim takim łącznikiem ze światem ukraińskości. Czasami jak były jakieś wydarzenia typu, nie wiem, robimy stand-up dla zbiórka, dla coś, no to brałem w takich rzeczach udział i z przyjemnością będę brał, jak mogę pomóc. I chyba tyle.
1: Muzyka, koncerty?
2: Nie czuję. W sensie muzyka, koncerty, może coś na Spotify może się przywinąć, bo ten Spotify mam od ilość tam lat, więc na pewno jakieś fajne kawałki, ale to jak z każdych różnych kątów świata będę się odnajdą.
1: Wyjdzie na to, że pewnie ja zaliczyłem więcej ukraińskich koncertów w Warszawie niż...
2: A na jakich byś?
1: Na Okeanie Elzy.
2: No to jest klasykiem. I tak widzisz, na koncercie nie byłem, ale znam ich piosenki oczywiście, no bo tam zasłuchiwałem się za dzieciaka i po prostu znam je. No to są klasyki. To jak ci podobało?
1: Ja uwielbiam. Ja w ogóle, wiesz, moje dzieci to już mnie w którymś momencie błagały, żebym ciągle nie grał Okeanu. Ja
2: ze samochodem,
1: żeby mieli po kokardy. Ja naprawdę bardzo, bardzo. Miałem kiedyś tak, że jeszcze za dawno, dawno temu kupowałem sobie płyty. Można było kupić w Warszawie. Na czas, jak jest Spotify, to... moja żona mówi, że ja mam zamiłowanie do ukraińskiej muzyki rockowej, bo że zwłaszcza, że jest zupełnie inny rodzaj wokali. Takie, wiesz, na przykład właśnie takie jak Wakariuk, że...
2: Wakarciuk.
1: Takie, jak to określa moja żona, histeryczne męskie wokale. Że inaczej śpiewają, wiesz.
2: A bardzo ciekawa. Nigdy o tym nie myślałem.
1: Co?
2: Nigdy o tym nie myślałem. Na pewno to jest dobra muzyka i mam kawałki, ale tak, żeby pójść na koncert, to nie.
1: No dobra, słuchaj. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Melinie. I powodzenia. Roman Kostelecki był gościem w Melinie, Westerok.
2: Dziękuję. Melina.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.

0: Polsce znamy naszą wersję tej piosenki o tytule Dziewczyna o perłowych włosach, a to oczywiście węgierski oryginał Omegi. Już po 14 w niedzielę wita Jarosław Tybierajewicz. Jak zwykle zapraszam na weekendowe kultowe historie. Posiedzę tu z Państwem do 18. I razem ze mną na razie pan Grzegorz Kupczyk.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Kravitz i Again. A my cofniemy się do początku lat 90., dokładnie do 22 sierpnia roku 92, gdy na ślubnym kobiercu stanęli Sting i Trudy Styler. Ta impreza weselna przeszła do historii, bo po pierwsze pojawili się na niej zaproszeni Death Rocks, którzy zagrali set, ale ważniejsze dla fanów The Police było to, że Sting zaprosił na wesele swoich kumpli z kapeli i razem stanęli i zagrali kilka numerów. Pierwszy raz po kilku latach przerwy, a dokładniej pierwszy raz od momentu, gdy w studiu nagrywali tę wersję piosenki Don't Stand So Close To Me.

0: czwartek głośno było o piłkarzach ze szwajcarskiej miejscowości Thun, którzy przyjechali do Poznania i wrócili do siebie z bagażem 7 straconych bramek. Tyle im Lech zapakował. A to też jest szwajcarska opowieść, choć nie związana z piłką nożną. Opowieść z miejsca, które od Thun położone jest mniej więcej 100 kilometrów na zachód. Nad jeziorem Genewskim kiedyś płonęło kasyno i widzieli to na własne oczy Deep Purple. Smoke on the water. A co jeszcze przed nami? Za moment kapela z Leeds. Nazywa się Chumbawamba.
1: Autopromocja. Melina. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Mam wrażenie, że to cała nagonka polsko-ukraińska, oczywiście nie tylko i wyłącznie, ale gdzieś tam ma swoje korzenie w jakichś rozgrywkach politycznych. I to jest chyba najsmutniejsze. Ale rozdmuchiwania tego, to wydaje mi się, że ma korzenie po jakiejś tam głębszej prawej stronie. Wszyscy pamiętamy 22, kiedy Polacy wpuścili po prostu do swoich domów rodzice, kobiety z dziećmi, nie tylko. To był taki akt ludzkości, takiego człowieczeństwa, że ja nie wiem, czy kiedykolwiek byłem świadkiem w historii czegoś podobnego.
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Dubaj. Bogactwo, piękno, władza i sekrety. To nie jest bajka. To świat, w którym wszystko ma swoją cenę. Ale nie każdy jest w stanie ją zapłacić. Dubajki. Między luksusem a pułapką Michała Żmudy-Trzebiatowskiego. Przeczytaj, jeśli się odważysz. Książka dostępna we wszystkich formatach, także jako e-book i audiobook.
4: Reklama.
5: Hi, I'm Tom from Kasabian.
6: Hello, I'm Sergio from Kasabian.
7: Hi, this is Keith Richards.
8: This is Tom Rauschler. You're listening to Esco Rock.

Aerosmith w towarzystwie Youngblooda w SC Rock. Po czym zwykle poznać czyjąś wielkość? No po tym, że gdy się jest wielkim, to się tej wielkości nie pokazuje. Bagatelizuje się często ją, jak na przykład robił to przed laty Slowhand. W roku 1970, a więc już po rozpadzie zespołu Cream, założył swój nowy zespół. Mógł go nazwać Slowhand and the Dominoes albo Clapton and the Dominoes, a jednak postawił na Dereka. Dokładnie 56 lat temu rozpoczęli nagrywanie swojego słynnego albumu Layla and the Other Assorted Love Songs.

0: Alive. Piosenka z albumu, którego premiery nigdy nie zapomnimy, bo ta premiera miała miejsce w dniu zamachów na World Trade Center. POD i Alive w ST Rock. Pierwsza godzina niedzielnych kultowych historii za nami, drugą już za moment otworzy zespół Manam.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
1: Reklama.

0: dzisiaj trochę w takim trybie, w jakim trybie jest ta piosenka, The Sound of Silence, akurat tu w wersji Disturbed, no bo po trzech dniach wariacji na festiwalu Rockowizna dziś człowiek raczej wolałby być w pozycji horyzontalnej. Ale będę tu z Państwem do 18, proszę się nie martwić, wytrzymam. I teraz czas na spotkanie dwóch dżentelmenów. Jeden odpowiada głównie za gitarę, to Billy Morrison, a drugi trzyma mikrofon i nazywa się Dexter Holland.
1: Ten kawałek.

Ci, że zespół Tilt, kapeli, którą założył przed laty Tomasz Lipiński. Człowiek, który w piątek miał urodziny. Może jeszcze świętuje pan Tomasz. Życzymy wszystkiego najlepszego. Wspominałem też w piątek o premierze 36. rocznicy premiery albumu numer 1 w dorobku Alice in Chains, czyli albumu Facelift. Mówiłem wtedy o tym, taką ciekawostkę, że Lane Staley swoją karierę muzyczną zaczynał jako perkusista. Dopiero potem zmienił swoją rolę w różnych kapelach, które były po drodze na wokal. Gdyby żył, miałby dzisiaj urodziny. Mógłby spokojnie żyć, bo to byłyby dopiero urodziny 59.

0: jeden z tych naprawdę starych klasyków, nagrany przed laty przez Boba Dylana, który na przełomie lat 80. i 90. wzięli na warsztat panowie z zespołu Guns N' Roses. Ciekawe, czy już wtedy kołatała im w głowie myśl, że kiedyś będą pukać do tych niebiańskich bram. No ale mam nadzieję, że będzie to później niż wcześniej. Bo na przykład niektórzy już tam zapukali i już wśród nas ich nie ma. Joe Ramone za moment w piosence What a Wonderful World.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Poznaj poruszające historie dzieci w spektrum autyzmu, opowiedziane przez matki, które dzielą się swoimi doświadczeniami z nadzieją, że okażą się one wsparciem dla innych. Autyzm ma głos. Od diagnozy do wejścia w dorosłość. Życie z dzieckiem w spektrum. To wyjątkowa książka autorstwa Kate Swenson, Adrian Wood, Carrie Cariello. Przeczytaj o radościach, wyzwaniach i trudach codzienności w świecie neuroróżnorodności. Autyzm ma głos.
1: Reklama.

lubi się, to Lux Torpeda. A teraz wrócimy do lat 60. Kiedyś mówiłem, niedawno były urodziny Ringo Stara, że nie był to pierwszy perkusista tego zespołu. No i niewiele zabrakło, by nie był też perkusistą ostatnim. Te ciągłe sprzeczki i napięcia, które panowały w zespole w 68 roku, spowodowały, że 22 sierpnia Ringo zdecydował się na nagłe wyjście z sesji nagraniowej i opuszczenie The Beatles. Spakował walizki, no i poleciał razem z rodziną na Sardynię. No i po 2 tygodniach od opuszczenia Beatlesów na wyspę dotarł telegram. Jesteś najlepszym perkusistą świata. Wracaj do domu, kochamy cię. Ringo był rozczulony tym telegramem, wrócił więc na sesję nagraniową. W studiu zastał George'a Harrisona, który pracował nad solówką do swojej piosenki While My Guitar Gently Weeps oraz perkusję przystrojoną kwiatami. No i tak doszło do powrotu Ringo do The Beatles. Powrotu, w czasie którego, gdy go nie było, The Beatles nagrali na przykład ten numer, który Państwu teraz zagram, w którym na perkusji zagrał Paul McCartney.

0: więc ten numer ma też świetny teledysk. Taki robiony pod światło w zasadzie przez cały czas. Dobra to rzecz od Linkin Park. 16, a więc półmetek niedzielnych kultowych historii. Pan Jaro, jeszcze tu z Państwem przez 2 godziny, no a razem ze mną między innymi za chwilę pan Maciek Kurowicki z zespołem Hurt i załogą G.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju, wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Sprzeciwiałem się tamtej rzeczywistości, kontestowałem ją. Chciałem, żeby moja muzyka dawała ludziom nadzieję na zmianę, na wolność. I wolność ta w końcu przyszła.
3: Jeszcze będzie normalnie. Drugi tom biografii Tomka Lipińskiego to nie tylko opowieść o artyście, lecz także o epoce, w której muzyka była głosem sprzeciwu i źródłem nadziei. Poznaj nieopowiedzianą dotąd historię legendy polskiej sceny rockowej i punkowej. Książka dostępna we wszystkich formatach. Audiobook czyta sam autor.
1: Reklama.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: Marillion, z czasów, kiedy wokalistem był Fish, a potem przyszedł Steve Hogarth i jest tak do teraz. Choć zdarzyło się, że pewnego dnia Fish znów pojawił się na koncercie razem z Marillion i to wydarzenie będziemy sobie wspominać w kultowych historiach w przyszłym tygodniu. W odpowiednim dniu wszystko Państwu opowiem. A teraz zapowiem udział na antenie Eski Rock człowieka, który zwykle odpowiadał za muzykę do gier, o nazwisku Beer McCreary, który zaprosił do wspólnego wykonania całą plejadę znakomitych gwiazd rocka. Proszę bardzo.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

Ordinary Love, zespołu YouTube. A teraz coś dla tych, którzy porzucili edukację i myślą, że wszystko stracone. Otóż nie jest stracone. Zawsze można do nauki wrócić, jak na przykład zrobił to Brian May, który 19 lat temu został doktorem astronomii. Przez 36 lat praca doktorska trwała w zawieszeniu, potem do niej wrócił, no i w wieku 60 lat obronił liczącą 48 tysięcy słów pracę doktorską, której tytuł to Prędkości radykalne w zodiakalnej chmurze pyłu kosmicznego. Pan doktor kosmiczny, absolutnie Brian May, od 19 lat, bo rzecz miała miejsce dokładnie 19 lat temu, razem z kolegami z grupy Queen w piosence I Want It All.

0: piątek na Rokowiźnie rozmawiałem sobie z Januszem Panasewiczem, no i pytałem go o to, między innymi, czy nie żałuje tej wspólnej trasy koncertowej z Madonną, którą mieli robić w latach 80., na którą koniec końców, gdy nie chcieli pojechać, oni pojechali Beastie Boys. I tak trochę pokręcił głową i przyznał, że żałuje. No, być może wtedy to nie Beastie Boys byliby popularni na świecie, tylko Ladybug. A tak zostają Ladybug po prostu i może aż oczywiście bardzo popularni tutaj w naszym pięknym kraju. Beastie Boys skończyli, a za moment zaczną grać The Offspring.
1: Autopromocja. Melina. S-Rock.
2: Roman Kostelecki. Ja zaczynałem po rosyjsku, potem po ukraińsku i potem stwierdziłem, że nie mam za bardzo tym ludziom do powiedzenia. Że mieszkam tutaj już tak długo, że myślę po polsku. Bo także przeszedłem na open mic'a, zobaczyłem występujących i myślałem, o, to ja chyba też tak chcę. Jeszcze przed tym oglądałem dużo. Gdzie no, spróbuję i spróbowałem. Wydaje mi się, to pierwsze wydarzenie jest bardzo ważne, bo jeżeli na pierwszym wydarzeniu ci pójdzie, no to potem się wkręcasz i lecisz. Tata, super. W sensie przyjął, zaśmiał się, wszystko elegancko, ale mama tak... No...
1: Melina. Zobaczcie rozmowy w Melinie na kanale YouTube Eski Rock i zostawcie suba.
3: Zapraszam, Marcin Meller.
1: Autopromocja. Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21. Playlista osobista.
4: W każdy poniedziałek serwuję mieszankę starannie dobranych i poddanych surowej selekcji utworów. Bez pomocy algorytmów, bez wsparcia sztucznej inteligencji. Specjalnie dla Państwa osobiście wybiorę najciekawsze premiery i ponadczasowe brzmienia.
1: Playlista osobista. W poniedziałki po 21 w SC Rock.
4: Zapraszam, Michał Cieślik.
1: Reklama.

Rammstein i Andrew Watts w piosence I Played the Fool. A teraz opowiem o pewnym młodzieńcu. Zawsze mi się będzie tak kojarzył, no bo kapela zaczynała swoją karierę rozkręcać na dobre w XXI wieku, no to w zestawieniu z tymi starszymi zawsze będzie młodszą. The Strokes i Julian, czy też Julian Casablancas, jak kto woli, ma dzisiaj urodziny. Człowiek, który przychodził na świat w roku 78 w Nowym Jorku, a więc ma już 48 lat. Syn potentata biznesowego i także byłej modelki i Miss Danii pani Jeanette Christiansen. To stąd już wiemy, skąd się wzięła uroda tego pana, który teraz dla wszystkich zaśpiewa piosenkę Last Night, The Strokes.

0: Billy Idol, członek kiedyś przed laty takiej grupy fanowskiej, która jeździła za Sex Pistols, a potem zachęcony tym, co robią jego idole, postanowił sam zająć się muzyką. O, Sex Pistols. Miałem okazję oglądać ich czwartkowy wieczór na tak zwanym backstage'u poznańskiej edycji rockowizny, no ale specjalnie rozmowni to oni nie byli. Udało mi się zamienić tylko dwa zdania króciuteńkie z perkusistą Paulem Cookiem. Może będzie jeszcze kiedyś okazja. Zobaczymy. 17 za moment, a więc ostatnia godzina kultowych niedzielnych wspomnień przed nami. Po 17 na pewno będziemy mówić o Edwinie Collinsie, ale pierwsi zagrają już za chwilę Kiss.
1: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
2: Mówi się, że kto sam dom budował, ten w cyrku się nie śmieje. Ale spokojnie, znamy prosty sposób, jak uniknąć takiego losu. Z Muratorem zaplanujesz budowę od A do Z i przetrwasz cało nie jeden remont. W każdym numerze miesięcznika znajdziesz praktyczne porady wprost od doświadczonych ekspertów. Odkryjesz inspirujące projekty i poznasz sekrety ekonomicznego budownictwa. Już teraz zamów prenumeratę Muratora z wygodną dostawą do ulubionego paczkomatu i zyskaj dzięki ofercie 10 plus 2 egzemplarze gratis. Wejdź na murator.pl i buduj mądrze z Muratorem.
1: Reklama.

0: dawno, dawno temu, gdy w polskim eterze było niewiele stacji radiowych, słuchało się w zasadzie tylko Trójki. Była tam słynna lista przebojów, która mnie samego zachęcała do tego, by stworzyć swoją własną, prywatną. Mam go nawet do dzisiaj zachowany na pamiątkę, specjalny zeszyt, w którym w każdą sobotę co tydzień odnotowywałem 20 lub 30, już teraz zapomniałem, swoich 30 ulubionych w danym tygodniu utworów. No i tak się składa, że ta piosenka Blaze of Glory w moim prywatnym zestawieniu ulubionych piosenek w roku 90 była na pierwszym miejscu nawet przez 3 tygodnie. A ta piosenka, gdybym prowadził taką listę przebojów, byłaby na pewno na miejscu pierwszym w sierpniu roku 2026. Sos chaosu. Pani Kasia.
1: Ten kawałek dobrze rokuje.

wzięty z tytułu eseju Erycha Fromma. Mieć czy być? To jest dobre pytanie, na które ja, szczerze mówiąc, nie odnajduję odpowiedzi. No chyba jednak bardziej być niż mieć. No ale najlepiej byłoby mieć jedno i drugie. Obiecywałem, że wspomnę Edwina Collinsa i teraz będzie właśnie ten moment, bo ten szkocki wokalista, który swego czasu podupadł mocno na zdrowiu, ale najgorsze już za nim, ma dzisiaj urodziny. Przychodzi na świat w Edynburgu, dokładnie 23 sierpnia 1959 roku. A Girl Like You.

0: Like You grupy Scorpions. I swoją drogą wiecie, że w tym Hanowerze, z którego pochodzą, jest drużyna hokejowa, która nazywa się Hanover Scorpions. Gdyby ktoś pytał, czy kapela wzięła nazwę właśnie od tej drużyny hokejowej, od razu odpowiem, że nie, bo Hanover Scorpions powstali w roku 75. To bardziej oni mogli się inspirować zespołem niż na odwrót. Aerosmith i Janis Garagante, Element, Westerok.
1: Autopromocja. Drogowskazy w Esterok.
2: Media społecznościowe aż puchną od zdjęć dzieci, którymi chwalą się rodzice. Choć u podstaw szarentingu mogą leżeć dobre intencje, to jego konsekwencje bywają bardzo dotkliwe, nawet po wielu latach.
3: Przed publikacją takich zdjęć i też granicą naruszania praw tych dzieci nie powinno być zawsze, jakby odpowiedziało na to pytanie moje dziecko, kiedy osiągnie 18 lat. Czy każdy rozsądny młody dorosły pozwoliłby mi na wrzucanie takich zdjęć? No jeżeli odpowiedź brzmi nie, to po prostu tego nie róbmy. I myślę, że to jest taki dobry wykładnik tego, czy my możemy takie zdjęcie wrzucić, czy nie. Ten troll parenting uważam, że ono narusza prawa dziecka.
2: Mówi mecenas Andrzej Zorski.
1: Drogowskazy w SC Rock. Już dziś po 18:00. A już teraz w aplikacji SK Rock i na skrock.pl. Zaprasza Aleksandra Galant. Autopromocja. Reklama.
4: Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00. Sobotni wieczór u Janusza i Grażyny. Sobotni wieczór w moim domu. Rock non-stop. Bez reklam, bez gadania. 100% rocka. Rock non-stop. W każdą sobotę po 20:00. Tylko w SC Rock. Na sobotni wieczór SK Rock. Dobrze rokuje. Reklama.
5: Hey, what's up? This is Fall Out Boy.
6: Hi, this is Jerry Cantrell from Alice in Chains.
7: Cześć, tu Grabasz z zespołu Strachy na Lachy. Słuchacie Eski Rock.

Kaczkow, czyli lider zespołu The Verve w solowej odsłonie. Jego Heavy News w SC Rock. A teraz wspomnimy sobie Keitha Moona, który odchodził z tego świata w wieku zaledwie 32 lat. Ale gdyby żył, to miałby dzisiaj urodziny. No i poważny powód do świętowania, bo byłyby to okrągłe 80. urodziny. To jeszcze z czasów, gdy żył i miał się dobrze. Razem z The Who.

0: Reklama. Spójrzmy teraz na wronę. To wyjątkowo mądre i inteligentne stworzenie, znane ze swej zdolności do adaptacji, sprytu i wyczucia nastroju. Wrona porusza się z niezwykłą gracją i płynnością, eksplorując różne zakamarki muzycznych gatunków. Dobre Flow. Autorska audycja Hirka Wrony, tylko w SC Rock. W każdą niedzielę po 21:00.
1: Chcesz wiedzieć, co tuż przed swoją śmiercią powiedział mu Andrzej Leper? A może o czym rozmawiał z Lechem Kaczyńskim na pokładzie rządowego Tupolewa niedługo przed katastrofą smoleńską? Przeczytaj Alfabet Millera. Leszek Miller, jedna z czołowych postaci polskiej lewicy, były premier. W rozmowie z doświadczonym dziennikarzem politycznym Jackiem Prusinowskim odkrywa tajemnice decyzji na najwyższych szczeblach władzy. Alfabet Millera. Już w księgarniach.
0: Reklama.